się pamiętam, bo nam bez zakazy. Udotwierana jest, na mnie gada mu każdy, a na bie.